0: Wee kaka tuchati, tukirudi hewani, sema nyoka, alafu niachie. Nasemaje, sema nyoka, alafu niachie.
1: Bemda kengwe.